0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj sem.